0: Día,
1: Bravo, buen día.
0: 0B412, al momento, nuestro respondido 0010, en su solo.
1: Recibido Bravo por el oeste, sobre 1032, el viento 100 grados 9 nudos, sin afectar la trayectoria de 1-3, y notificarán por el oeste para el ingreso.
0: B1032, vuelo al este para el todo.
1: Por el oeste, por el oeste de Aeroparque.
0: Por el oeste para el este todo.
2: Lima Alfa
1: 1-3-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17

0: Maishanki autorizados a aterrizar, pista 1-3, el viento 100 grados, 4 nudos.
1: Aterriza 1-3, Lima Víctor, Kilo, Maishanki.
0: Reautorizados, si así lo prefieren, el 10-1030, el altímetro, turno 1 quedan, notifican 5 en final.
2: Para
1: sí, correcto,
2: aprobado, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3,